Sosie, czy coś? Ale to ta sesja, żebyś nie to, że chcesz, ale wszyscy nie lada.